0: Efka.
1: Yawa yanwe.
2: Gabo demaya gata ngotili, gabo maya tutaku. Ilili gata ngotili, yanga demaya tutaku. Gabo maya gata ngotili, gabo maya tutaku. Gabo demaya gata ngotili, gabo maya tutaku. Ilili gata ngotili. Gabo de Maya, Kabutaku.

chiri kahoji, de u kwenjinu, de u doji, de anakwa tinka kaitam siki, XK FM siki.